Jako prenje nasz přehlad pojezdšo tydźenja. Wobzamknjenje budyskeho wokrjesneho semika wo podpěrje za porodową staciju Kamjencu je płaćiwe. To je sakske wyše zarjadniske sudnistwo wobkrućiło a skrožbu wokrjesneje radźićelki wodpokazało. Kónc meje by je budyski wokrjesny semik na wurjadnym posiedźenju rozsudźił, zo přewostaji nošerej kamjenskeje koronje po miliona euro, zo by z tym porodową staciju a gynekologiju koronje ač do kónca lieta zdźeržał. Drugi raz je mustwo serbska raketa, wokoło metoda Hoze a Majki Dziswokec dobywo staciu lietušeje bičvoli bulovije tury zadkule. Mustwo přesadži so pondželu we votruve přečivo cilke Pěter Kluč. Přichodna stacja bič tury je juce v Radvorju. Nevedra su w utoru tež w Horni Wužice zakadželi. Tak to běhu wobornici tu a tam pince w uklumpač, wo sebe je wokovo Biskopic a Kamjenca. Blisko Niske je štomna železniske kolije padnou, blisko Zorjeca je ča do štoma zrazov, kiš ležeše na kolijach, zranio pak so nichtu neje. Za elektrifikowanie železniskeje čare mjez Drežanami a Zorecom ma so předplanowanie za druhu połecu lieca zahajić. To zdźěli budyski zapósłanc CDU sakskim krajnym semje Marko Šiman. Za prvni wotrysk z Drežan hač to zimic tumic je předplanowanie hižo zakončene. Sakska by je tutun prvni planowanski krok wot zjazka přeuzała. Elektrifikowanie čare so dli, hač runješ běžte so Niemska a Polska hižo 2003 w mjezynarodnym zryčenju zawiazavoj, ważne železniski zwisk modernizować. Polska je swoje nadoki za to miestem spełniła. W czornej pumpie moła w przychodnych latach płynowa milinarnia nastać. Każ energijowy koncern Leak zdzieli pożada so won ze stejniższom przy zjazkowym wupisaniu. Jeli so im to przylubi, bychu nową milinarniu z początku 2030 lat wotorić moli. Zdohromady 26 dziećimi 4. do 7. letnika je proznicke lewo-serbskeho šulskeho tomarstwa w Wodowych Hendrichecach dere wukniowane. Od piatka su dzieci zromadne ze 6 doladowarimi 10 dniów we wočerstwenišću Kwerksenland. Planowane su w rycznym lewie mistrujem pućuwania, sportowe poskitki, przespólny ry a nazwućuwanie serbskeho spiewa. Dziewa dokoło wokoło nowe mierzyńskie stacje Pančicach Kukowie maja na zimie zakończone być. To zdzieli krajny zariadca w obswie dratarstwo a geologiju na napraszowanie. Projekt płaci niedzie 400 posta 1000 euro. Z nowej mierzyńskiej stacji przy klosztorskiej wodzie może w przychodzie nimo pegela też mnóstwo wody mierić, które szporiecy czecze. Hornia Wužica a Zardiniska požada te so zromadnje jako stejši takmenovaného Einsteinového teleskopa. V mjestče Nuoru na Zardiniske su zamoviči pjatk kooperacijske dojednanje podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj v Horni Wužice a na Zardiniske cedža vědomostnice Liepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak jace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sledžanski vulkoprojekt tvari rozsudži so kletu. Dalši kandidat je ranična končina Niemskeje, Nižozemskeje a Belgijskeje. Při podpisanju kooperacije bi te švesnanost tak mene rabice rožan tuberto sreča podla. A išče Hornje Wužiske vedro, dženca so hač to poponja přeco za so deščuje, pozdišo bude tež sucho a zmijem slunco při 16 do 21 stopnjach.

0: při rozmowie, kotruž wědźe moj kofejowni pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židow a ich nabožinu hori. Wukadźišćo toho je, zo je wuboko wěriwa křesćanka, kotraž přeco dale pyta a so praša.
1: Prěni kruk je so stał we mojej wutrobje. Sem spoznała, zo je Jezus Žid. A tuž sem 2019, če prěni raz ze smačeru była we Izraelu, na sledach Jezusa w svetom kraj wobladała. A jako sem ročo šišła, sem myslach, to je rejane kraj, ale ze Židami samo na sebi nesem wele do kontakta přišła. Sem jedno małke dožiwjenje miła ze ortodoksnymi Židami a to je me bóle wotcu zbjała a wotc trozmniła, tak so rozsudźich jen raz a nic zaso.
0: Tute smierče a dalče wuwiče pokazuje wězo, zo při tym niewosta. Pozdźišo zrozumi wona, zo dobi najprdy raz židowske wašnja a židowsku mentalitu zeznać.
1: Potom je dale šło, zo je so 2021 na přečeka woprašała, hač nochcu z niej na dowol do Izraela. A tam si mi zach, nie, nič no zase Izrael. Sim poprom z tym wodzamknuła, ale sem přizvoliła a sem naš posledný dôl ve Izraelu miłoj. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, zo naš vúmožnik žitje a zo tute písmiky inri jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožnika a započinach so zabierać z jeho svojbu, s vúlkým bratrom Izraelom.
0: Dalši wopyt zjatého kraja by za Bianku z Čapanec potom rozhudny.
1: Pobych cítižiny tam a sim na jezo Genezaret ladała. Słyszach, we moj wutrobe jenič se wóz tu ja sim. A so zadziwach, što to rikać ma, ale zrozumich, zo je tu wódz, zo je tu bo, kiš je si židovský lud najno vosebite vážne vúzvolil, zo to nie je nevážne Jezusa jako Žida spoznać. Tutun wóz w mojej wutrowie je niszto zmienił w moim mysleniu, w moim zabieraniu ze skorzeniem chrześcijańskiej wiery. A to je mnie potem wiedło, że so 2020 w nazmi do Izraela do gościcych te swiedziny zeznać. A jeszcze na litaniszu w Berlinie wiem so dopomnieć, że tam jen Żid jest jedna ekipa przed mnie stał, a ja bych też rozbudzena a wesoła Żida tu w Niemskiej widzieć, a na ryczach jeho ze słowami wieszty zosmy mnie na wulka swojba, a ty se kajś mój wulki brat. A ja potem rek, gdyż to tak jest, świecisz ty potem też nasze swiedzinie. A to zrozumich, że tu te swiedziny nas wiązają ze Bohom, ze naszym korzeniem wiery.
0: Tak podobnie zaczęła to też ortopeda na wuminku Hans Eberhard Kaulfürst. A w osobie derie znaje wun kadisz, żydowską modlitwę za zemrytych junu w oblito, kotraż to tak niekak runa katolskiemu w opominaniu zemrytych na uszych świętych a kudych duszu na kirchowie. Hans Eberhard Kaulfürst słysza k sobu inicjatoram toho, zo su wożywili w opominanie żydowskich zemrytych a żydowską modlitwę kadisz za nich na żydowskim kirchowie Budyszina przy Mużakowskiej drodze. To bie 1990. Dleje hać 30 lat modla so miestem tam przeco na dniu wspominania na wopory faszyzma na prynej niedzieli septembrie. A k tomu przyjedzie potem żydowski kantor z Prahy. Serbski lekar może nam też rozkwasć, što kadiš poprawom woznamienia.
2: Jedna słowo wiestej gramatyckiej formy hebrejskiego słowa świate. Tute słowo jest o stało ze zapieczą za modlitwą, kotruż Żydzia praja wspominają swoich zemrytych przywóznych a przyjacielów macia nana. Modlitwa zahají so ze słowami Jitka dal ve jitka daš šme rabá. A to je aramejská forma hebrejského Jirmo ve jitko doš šmo hagadol. A v oznamení serbsce nech so hoduje a svědčí so jeho vůlke meno. Tuta modlitva ve věstej variantě je identická s naším vodce našom.
0: Jeho wězo runje tak, kajž Biankus Čapanec veseli, zo je Sakska lěto židovskeje kultury wuwowała. Tomu přidate je hesło Tacheles. To je słowo zidišćiny a hebrejšćiny, kiš je tež do nimskeho słowa składa zajšło. Mnoze znaja prajdmo stej abo tym, dobiš prostče Tacheles rěčeć.
2: Měni so zes Tacheles rěčeć spravnje a direktnje ke bytostnemu přinč. Po takim zamjerna, jasna komunikacija tež při nepřijomnych temach.
0: Rěčeć, diskutovač, suša bytostnje k židovský DNA a mentaliče.
2: Z starodavných časov je tradicija, zo su židia vele diskutovali. Pytajo věrnosť, tež vo Biblii su diskutovali. A je přece vážne bylo, zo su oni spytali, konzens namakač mes židami, ale tam je tež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov. Bo tam to přijde, no dokud děješ su židia romadže, tam so diskutuje a to máš přece tak recienu odmovu viac, ať židuje.
0: Tola ručme so k svědženiam, kotrž su za zrozumenie židu esenciálne. Šo popravom vukadža ze šabata.
2: Šabat, to je týdženský odpočink, kotrž so piatk večo započína a so sobotu večo skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedeň poušitkovného odpočinka po stajne 6 dživových dňach predstaja úlke sociálne vúdobyče, kotrež bú přes židovstvo stvorené. K tomu so v 5 knihách Mojzesa učí, zo nesmie so na 7. dňu žane škúli dživo ukonieť. Kýba živenie zďažace živenie vukovace napravy a napríklad sebie zakytovanie a zakytovanie kraja.
0: Bianca z Čapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když křesťanjo praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš přirunovať.
1: To jež nové formulácii k šabat džaržeč v istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedno aktivne jednanje, zo oni na tutim 7. dňu všetko odpočúvač daja. To reka čilne a tež dušine dživo to odpočuje na 7. dňu. Ja vo sobín se nesem to jako krutost džerženia doživiva, ale jako nešto riane, jako tež nešto, když so ta svodkost 7. dňa povita, když starošče. Veste, češke rozmy so čiši jednore nevjedu, ale když so človek uvedomi, što von je, za čo je von stvorene, a so ma so veseliča džakovač, je ma všetko odpočovač dač. A žone všijotuja štvrtk, abo tiš pjatk, všetko za šabat, so buchom oni upon tu dvojnu porciju na šabatče meli.
0: Apropo, žiča a jesč, abo kulinarika. Wiem, że oni wosebite regule dodżarza, zo koszor jedza. Ale hacz na zakaz swinja cego miasa, poprawom nie wiem, što to dokładnie je.
1: Koszor rika czyste, albo nic szedne. Znajemy tutaj czyste zwierzęta, gdyż żydostwe typisy są, a to są zwierzęta, gdyż są żuwaki, a gdyż mają patrzone kopyta. Kaž na příklad hovjada, abo vůdce a koza, ale tež šelaké ptáčky, puta, kokoška, ale potom je tež češo vyjasnit, čeho dla židia například mloko a mjasové produkty džela a to, že ročo na znamio živenia začoš mloko stehi, dokž je mloko prinjacir abo cicako a mjaso stehi pak za smerč. Dokuž je so zvěra dobro rizač. A tuž so praj, so jeni jenio se nesmie ve mloku varič, abo přihodovač.
0: Z cva nesmiti so při samsni jedži mlokove a mjasne produkty vůživač. Například s tvároškom popečený steak je tabu. Když si něšto s mlokom, tvároškom abo jogurtom jed, máš 6 hodin čakač, do niž si mjaso abo kobasu zesvodžič daš.
1: Generelne mjaso so ze mlokowymi produktami nie smie zmieszać. A gdyż sam widziała, jak pola ortodoksnych żydów kwudżak zortiowany je, to jest system ludzka, gdyż w obdziwam, ale gdyż też pytnu, to taka wista czerza gdyż je nauszodziłać.
0: Ja jeszcze wiele więcej nabożnych przedpismów za żydów, więcej hać 600. A tutaj maja runie tak, kajż na przykład koszo jest, jeszcze dalszy wupszizmus.
1: Tak są oni niczy, gdyż wuzbychuje, jako wuzwolenny lud inajszy być. A to jest runie to, co nam cudzije. A gdyż rady znano, gdyż z postom na nich pokazamy, dokąd to nie zrozumimy.
0: Myśl wuzwolennego luda pak krzestrzynio przez Stary Testament znaja. Zo je bu Abrahami slubił, zo z niego wulki lud nastanie. Kiż ma być ze żonowaniom zausie drue ludy, dokąd z niego ma Mesjas, wumożnik przyjdź. Za to je z nim wieczny związk stworił, a tute slubinie bu żenie roczo zaunieje. Tak Żidża praja smydrie małki lud.
1: Ale bo je si tutun lud wuzwolił, a je praju w macie inajszy być. To mi dopomina też na jedną sadu jednego Żida, kiedy mi rzekł, wiesz, myśmy to zwłóczne, odpokazane być, ale też, gdyż my nie jesteśmy wiele, myśmy pak mocni, to gdyż my wiemy, że był z nami. A to widzimy. Wszyscy zase wystawi znak Holokausta, pogroma, albo też inkwizicje, jak żydowski lud wszyscy zase moc trzeba dalej czynić.
0: Dalsze znamio muskeho Żida je wobryzanie na muskim splażnym organie. Po Biblii je Abraham z tym započał jako znamio związka z Bohom. Tyś Jezus był jako dziecko, kajż nabożnie przedpisany, na 8. dniu po porodzie wobryzany, czytamy Ewangeliu.
1: Wobryzany miasta, rzeka, zosa przedkuszka, wobryza, to jest znamio związka. Z tym oni ich związk skrócza, a też widzomny czynia, to ich związa jako lud.
0: Najskierje je historyjski pozadk, za je wobryzanie dere za hygienu a strotu muži. Może se intimne dżele lochszo czyste dżarzyć, a dokąd nie maja żanu przedkuszku jace, nie może so spodynie te żane bakterie, ryby albo wiry romadzić. Miestem studie do pokazaja, za maja też mniejsze ryzyko za wiste infekcje.
3: O żydowskiej nabożinie a kultury sodzęca rozmawiamy z Biankus Czapanec a Hans-Ebertom Kolfostom. Nytom pończy z tym dalej, do to hudźbna przestałka spiewa izraelsko-ameryska żydowska skupina Moshav. Ich titul w hebrejskiej ryczy rzeka Bereshit na spoczatku, a zapocznie so z prynis hadu ze starego zakonia, na spoczatku stworzy bo niebio a zimiu.

0: žiwensku wolu a mjezsobnu podpěru Židu. Je tež prěnjemu razej synagoze pobywa, zo by ze swojimi židowskimi přećelemi Jom Kippur swědčiła.
1: To je mi potom jara nur to widzieć, zo tež žan handy, žan šmoratko, so neužiwe we Božim šie, ale zo sme potom wizo informaciju dostaneli, što je se stało we kraju. Hej, ale tu te živenske veselo, te zromadne spiewanje, te zromadne modlitwy, tam sem tež wele paralelo mora spoznać k našej liturgii we katolskej cyrkwi.
0: Po tutym swoim cyczym w opycie Izraelu jest i przedozała z krajom a ludźmi a nabożinu związana wostać. Si tam znowa dojeć, jako chrześcijanka przez skutki swoju solidaritu pokazać, a ze żydowskimi sotrami a bratrami żywienie dzielić.
1: Sem była 2024 też w Izraelu, so bych tam jako dobrowolna pomocnica pomała farmeram w Negev puszczynie. A tam sem hustišo alarm doživiła.
0: Štož ju neje votrašiło. Naopak. Je z toho, kak žiđa ze strachom vopkađeja. Zo su naučeni čeže převinič a jeden k druhému stač vele nauknila. A to odla ma tež sa leca vizo zaso nové ideje.
1: Štož mám plánovaný je tuto leto zaso do Izraela si doječ, zo bych aktívny kontakt k seniorovi skupine pistovala a ich dich sa so podporowała przez wopyte harozmy, a to je seniorowa skupina, gisch wopste zes ludzi, gisch bych ju we czasu nacjonalsocialistického reżima przeszczyłowani. To rika tu ci Żida su holokost przeżywili, a mam dich planowane za so farmerów wopytać, so budziłać, a szał mi giladać, gotrysz sem niedawno ze sieni skupinu we februari tam sadziła. Čiště jednore zase pokazat, ja vás nesem zabila, ja sem tu, mače přečelo z Nimsky a vo sebe tež Serbo.
0: Zakončíme vusovanie vo lieče židovskeje kultúry se spievaným židovským vierevúznačom Šma Izrael. Spieva Hans Eberhard Kaulfürst, kotrž nám do toho praji, kak vone text dže.
2: Rika, Šma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Sluchaj Izraelo, a potom my Bohmo prajeli Jahwe, abo Jehova, je náš Bůh samjeničce, Jahwe. Všem.

Słyšeli smy wusowanje Tacheles Lieto židowskeje kultury w Sakskej wot Moniki Gerdesoweje. A wona jest ho za to rozmówiała z Biankus Čapanec a Hans Eberhardom Kolferstom. Kompletne hišće wo nešto wobširnejše wusowanje namakače na našej internetnej stronie, na našej app MDR Serbia a jako podcast pola ARD Sounds.

0: A netko je 12.
1: Nabožne wusywanie.
0: Dźensa katolske z kapłanom Pětrom Mrozom z Budyšina.

0: Přejemy z Božo.
1: We Wotrowje je w utoru Barbara Paszcyna swoje 70-ciny swieciła. Krótu strowotu a bohate Boże żonowanie swojbni przeja a pisaja. Czakujemy so tebi za ošitko, štoś z biolet dziesatką z lubosću swieru a wutrobitosću za twoju swojbu činiwa. Z twoj lubosću darisz nam przeco za soriane zromadne wokomiki. Za przychod przyjemy ci wiele zbożonych hodzin, strowotu dowieru a zoby bocze tej stale na ošich twoich puczach przewodzał a szkitał. W lubosci a dżakonosci mandżelski Juri z dziećimi, przychodnymi dziećimi, anuczkami.

Do Němcu tam je w utoru Monika Domaniowa swoje 80-ciny swieciła. Towarstwo Bratrostwo Kulowskeje Wosady lubi strowi a przyje mnoho Bożo żonowania, krótu strowotu a dierem jeczy krótu słybnych a przeczelu. Zapacz potem knies za dowolietnu swiru towarstwu. A w Nowej Wiesce mieje Štwórtk Jadwiga Klimantowa 9 a 30 narodniny. Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a wokolnych są lubi strowi a gratuluje. Wszo dobre.

Nikotre pokiwy jeszcze mam za tutu niedzielu. W Sulczycach pola Kuluwa je wiesny swiedzień dżęca po poniucjoch, zmija tam jest drugim swiedzieński program. Budyjski Mieszczanski Muzej poskiczuje dżęca swojbne wodzienie po aktualnej wustajęce wo barbach po poniucjoch. Drežance Serbia su dženca přeprošeni na mačanorečnu božum šu štyrioch v cirkvi svjatoho Antonija na Bjunavskej, potom je besada ze svačinu. A v cirkvi v Malešecach je koncert v rede vo židovskih sledach na historiske droze Via Regia. Spěvarka Shai Terry a gitarist Russell Poyner predstají tam pod heslom, že štuša bydlí židovske spěve šelakých dobov, na večo pečich v Malešecach.

My sme přeważowali cały tydzień kompaktny kurs serściny w mieście Hošebus. Facit organizatorki z czo słyszeli już o piet, kto je utahęczelowa, żeńca dają obżelnikam to grono, co ich motywują, a jak do nauknu sersku ryc. My zabieramy się jeszcze raz z palicy o timu z usłodom dla serskiego sedlińskiego Ruma. Co ten usłód wyznamienio za gminu Markowsku Gelu, to sme przeszali jego szotu Titera Freihoffa, kęczo teke cwąg Bramborskiej Serskiej Rady. Beže słowo pejeda ten raz predny raz Elias Bisse wet Žilojskeje wysady. A jo dovolubit sas, to jo gešpa, aby se pedali na drogowanie do miesta, komuž teke gronje Europski Jeruzalem. Můžeme ve mieste Sarajevo. Do tego mamy aktualne pójści, a se wie startujemy ze žišecym pestrubom rednie až čo pedla.

0: Mišece Pastro.
1: Lube Žiši, kak jo był waš prejedne feriowy tydzień? Wystrzyjo se wam teke tak, abo z čo južo w redem dobolu. Naša zaspicka familia co teke jež skoro nento skońcnie do dobola. Słuchaj šo.
2: Anka, žite pšacem po Jonasa?
3: Co my zase neco zgromadne graš?
2: Nie, nent nic. My co my naš dovol při morju planovaš. A nent ži po Jonasa.
3: Jonas, zu deszko mamie przyjś. Mama, co z tobą na morje neco planirowasz?
4: Co, mama? Planirowasz?
3: Ty deszko mamie przyjś.
4: Ja nie mam żaden czas.
3: Jonas, mama jo groniła, ty deszko przyjś.
2: Tak, wej se sente na couch. Nan seže juž před komputerom. A nento my šikne přemyslujeme, co my za nas dovol při morju trebame. My ga njocome nic zabiš.
4: Ja co myš brilu za nujenje. Až noche. Nan mežeš, co do komputera zapisaš.
5: Brilla, šnorchel. Mam zapisane.
3: Ja zu mir kupański oblak, a redne balo.
5: Kupański oblak, redne bal.
2: Anka, że ty coś? Przedsiowena. Jo, ja trebam teke nowy kupański oblak, taki bikini. My jeszcze do komputera zapisasz.
5: Mam zapisane.
4: Ja trebam plona.
3: Nein. Oh, gledesch, ballo, pupka, kupenski oblak,
2: Anka, co ty gete już? My co my jana szybna napisasz, coż my trebamy, a nic nie zapakowasz.
3: Ach, tak.
4: Ja trebam plona, przy mioju ja przece wiele wiecza. Tam by krzeł plona puszczasz. Nein. Masz ty to niento?
5: Jo, ja to zapiszę do komputera. Jonas, plon.
3: Jonas, co myś pone ja? Jonas, co myś pone ja?
2: Anka, nic pone ja, ale plonna. Ach ja, handwale, sreje, kremu trzeba my.
5: Anka, że ty zase coś? Wist ein o, my nesmy jeszcze gotowe.
3: K staremu nanoju. To nie jo redne. Zapis do komputera stare nan. Wisst čo starego nana zabili? Stare nan.
6: Coga máš?
3: Tebi su zabili. My napišo my šökno, což my za dovol při moju trebamo. A tebi su zabili.
6: Nie. Anka, mi nisu zabili. Mi se njoco namerio. Mi se njoco tam dovedi.
3: Tu ne trebaš se kupaš. Ja na prigledu vaš.
6: Nije. Na svincu seže se mi teke njoco. Ja budu za struskami, a rostlinami nuči, a gumne gledaš.
3: Tega mogu sami rost.
6: Nie, to niežo, ještio Jan. To je za mňo vážny a riedny nadavk.
3: Škoda, staro nan, nemožo sobu přiš. Vema čak viele nadavku.
5: My nesme ešte gotové.
3: Handy, aber mögeli se starym nanon telefonirowasz.
2: Pschauje. Pytakem telefonowe numery a adresy.
4: Ja, a kuli, a listowe marki, aby mögeli kurtu wyt mörja pisasz.
3: Ja, starymu nanoju pisasz, szosze linie, a mejim przyjaszekam.
5: Ja to zapiszam do komputera.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Municijska fabrika firmy Spree Werk Pla Lubniowa dali rozczo. Ako jo znate cynio w jednej fabryki Karsten Mielhorn, budu tam na 172 hektarach producirować militariske żyle za eksplozivne maszizny. Wecpecetnie wecem a dważastcza sobożywa szerio jo to miestno naros na usie 120. Nadał towar produkcję jo nimskie wejarstwo. Przyduce letok się produkcję pełżysz, we przychodzie budu tam teke montirować systemy za raketovu artileriju. Firma Spreewerk słucha miarzo drugim koncernoju Deal Defense z Baden-Württembergskeje, we togo informiruje okres Stubia Bota we amtskim wezjawieniu. W ubieżowaniu dla biznesplanu w Baliniu Abramborskie jo Chrzebusko z Komorowska Uniwersyta BTU dobytnowa jako wysoka szula z najmocniejszym boku pla założeniu dla swojego założeńskiego serwisa. To ja miast tym zwrotny raz, aż BTU dostanio takie mytowanie. Z tym serwisom przewożu już wszakie lata biznesowe modele studenców, absolwentów a przystojonych. Na akciju Bramborske Lazowańskie Liesze obżelio se we Berkowach letosa wesebnie wiele Žiši. To obwieści opiedarka Berkowskiego Amta Kerstin Möbelsowa. Za tuchelne ferie jo se 102,8 Žiši przyzjawiło we bibliotece Mina Witkoic. To jo rekord, woni jo było ich 108,3 a przedwoni jano 2,6. Porkojska biblioteka jo za to latowańskie liesze ekstra kupiła 270 knigów, nieco serbskiego neopedla, ale žiši mego se ramiku tej akcje teke peżycaż knigwy z normalnego obstasza biblioteki, tam są na przykład serbskie bajki pedla. Bramborske lazowańskie liesze akcja bramborskich biblioteków przez nią się spiechować to wiasele z literaturu pla žiši, weni mogu se przyzjawić, a se wesemnie knigwe peżycaż we feriach, któreś biblioteki ekstra za to nakupują za tą akcję. Za ci ulazowane knigwe mogą ukniki we szulach ekstra jadenku krytnuż, a mają toż dobry start do nowego szulskiego leta. Towarzystwo Serbski Kulturny Turyzm wabi za dowol w domuni, a jo za lieszojskie firie przygotowało narażenia za familiowy ulet. K tomu słysza na przykład żen archeotechnickim centrum je we Wielcej. Tam du oglidarje na drogowanie casu, a dolabują wiele wet doby, żeż słowiane su przyszli do Łużyce. Kuszty żen mają o usie tego możności, żeż gości kuszty je generacje mogą kreatywne być. Sędzio może się o sobie lodować digital Niego Ludka jako przewyżowaria. Dalszna serbska opcja jo Grodowe Muzeum we Wyrycach, net przy Zwierzyńcu. W to muzeum jo we feriach ustająca getragne Vielfalt Towarzystwa Serbskiego Kulturnego Turyzma. Tam są serbskie drasty widzisz. A na końcu jeszcze jeden tip za Žinca. W grodku jo Žinca Europska autor film Tura Gęsć. Sześć filmów bużo na jawiszczu pod gołym niebiom sobą weześ was nasz nieszedne dożywienie ekstremnych sportlajów a nadejżarjów. To budu filmy akwiedu wet niemiernego loda przez cerkate rieki aż na najwyższe wierchie zachop bużo. Dzięki wiatru Ziga 6. A szukne nasze powieści namakają szoteke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zom.

0: Šula za dolnoserskú reca kulturu jo se po přerošenju kšac po kšacu uvijava s novými poruceniami za uhnjenje serske rece. Vena jo južo ve 60. letach ceniva to mja za drugim v novom formáše ako kompaktný kurs. V kompaktnej formě sú se zajemco obžili celý týždeň na kurzu a přidatně sú pobytovali ulite a přednosti na pelu kultury, literatury abo staviznou. Formát jo se upokazal ako úspěšné a peži dane obžilniki přijdu ze všech rogu Łužice z drugich krajů Němské a z Ukraja a jich lícpa přibera. Sledně ten týždeň jo jich bylo už 100, ak jsou sobogetovali. Maria Likovska-Winglerová jo obšašala se nikotarých letosných za jich motivaciu.
1: Petra Richterojc pehada ze Srežnej Łužice jo se narožila ve Miworazu a peždej bydliła ve Trebinku. Jo hejžila na serskú rozšijonu u šušulu, ale tyke ako dorošťo na njento, nadalej u kňo serský.
2: Ne, nižiš, som starša a ja som se přemysliva, až to je vegin vážne, tež moju riec, ako vo doma znajom, lepjej povedaš mögva, jo, a njento, jo to tak, až tež v serské riece píšu, a to kodla, jo to vegin vážne, až še
1: Katja Hoffmanowa, doma w Deśnie, jujano krótki czas uknuła serski na Brjazińskiej Zakładnej Szuli.
3: Ale oni są była Deśnie platogu projekta Zoria. A tak są mogła przy uknuć. Jo, ale to nie jo dość. A togo dla nie to są ho. A co chyści wiecie uknuć? Ja interesuję się za serską rzecz a serskie nawogi, a my musimy tradycje dalej dawać. A my nań joga był serski, a to jest mnie dlatego ważne.
1: Czekaj żurnalist Mieto Balaszk pychada z Dolnej Łużyce, z Berku. Wen se już o czwarty raz objęli ją na kompaktnym kurzu.
4: Ale ja sam żywy nie to baliniu. Ja se zajmuję za serską rzecz. Ja sam jako uchnik ho na Dolnoserskim gimnazjum już niekak nauknął serską rzecz, tu całą gramatiku a tak dalej, ale nie sam wyjedasz uknął. Ja sam wetro z Berkowach, a tam niekotary razy sam dożywił, jak te stare żeńskie są serbowali, albo z dialektem niemski pojedali.
1: Pestark uknuć dalej serski jo pisze za niego ze swejźby.
4: Ja sam zachopił z uknie nim zase lesze 2019, ja sam myślę. Ten czas moja sześciennica jo swieściła swój burstak, a motto jo było namakaj swoją słoweńską duszę. Ja, to jo zachopięk było za mnie zase rzec uknąć.
1: Jadne uknął serski dokular

0: se k tomu uznaju, za drugich je to ważne za zjeło. Hanka Renčojc jeła na Serskim Instytucie w mieście.
1: Ale ja muszę gronić, to jo dobra tradicja za mnie, to jo nient stwert raz. A ja, ja se wieselim, aż smakają ho, zase luże, przyjaciele, a teke kolegoki, aż mężą serski pejdaż z drugimi luźmi.
0: Teke Anastazja Kostiuchenko-Kessler, wiedomnostnica przy Serskim Instytucie, jo była pedla.
2: To jo mej drugi intensywny kurs, to jo wielgenderia, dokulaż my mamy taka imersywna imersja w tym kursu. I ja se zabieram ze sociolingwistyku, ze slawistyku, a dlatego dolna serbska rzecz jest wielkim zajmny obiekt, dokulaż to jest rzecz mniejszyny, a my cenimy przyrównanie mniejszynów, ich sytuacji. Ja no, że znajesz, a ukniesz rzecz, ty masz tam możliwość rozgraniać z community.
0: Ale tylko z drugich miastów a krajów przyjdą na kompaktny kurs. Marko Ende działa jako systemowy administrator w Pedstupimie.
3: Moja prastaka ją pecha dała wychodz w Gornej Użyce, a ona ją powodała serski. Ja se czuję związany z tym serskim. Ja som był na kompaktny kursie już o Pecej jako 7 raz.
0: Najdlejszą drogą ją miał drie fizikar Hartmut Buczek ze Szwicarskiej.
4: Bytlem szwicarskim, blisko miasta Neuchâtel. Tam pojadają francuski. Są Szwicar, ale są narodzi się w Berlinie. Ja ukniom serbsku rzecz, dokolaż se zajmują za rzecę. Na przykład polski, francuski, angielski, italski. Ja se zajmuję tylko za serbską rzecz a kulturę. Ja som ho już 6 raz. Mnie se wielgin spadowa. Ja som był w Błotach, w Lubniowie, a w Lubinie. To ja wielgin zajmuję. Ja gledam teke tam azas w telewizji w Łużycu. To ja wielkim zajmie.
5: Kompaktny kurs Dolne Serbskie Rzece Hrzebuzo ja uklinca o sobie tu z zonowaniem w Łotach. Idea za takie rzece kubanie już ze żywy czasu tych lat jest opokazowa jako uspieszna, a pewnie dana już 100 zajmców w żywych kubkach ja uknowo Dolne Serbskie Rzece na wszakiem niwowie, a Maria Elikowska-Winklerowa jest na niektórych obszarzała za ich motywację.

0: To jo był stary hit Gorana Bregovića. W Ukraju jo jeden z najwięcej znanych muzykariów z Bosnijskeje a Hercegowiny. Joga muzyka, ako se we fachowych kresach teke goni, žipci muzyka, jo sebi dobywa sympatiju luži na cewem swieše. A wiele ukrajnych turistów, gaż przyjdu do Sarajewa, kupujo sebi jogo CD-je. Wynjo, ako wiele drugich, Sarajevo na zachopięgu wojny spuścił, a bydli žinca we Ukraju. Lec zasi sledk přižo nejo veste, ale ve slednym leše jo se wiele bosnijskich luži z Ukraja do Sarajeva vrožiwo. Mjaze nimi ste bywi dvojniki Amir a Samir Pašalić, kterýž mate jadnučki muziku e šop, jadnu lodu ve starym měšenskym žilu paš čašia.
1: Just for an information, is there a shop of musical instruments?
2: Nein, das ist nur CD-Shop.
0: Giovanni, Tourist z Roma, jo pytał předavarniu za instrumente ve starym žilu Sarajeva. Gwosna bosniska muzika z jadnije tych małych wytpocnych drogów w Baščaši, jo jogo wiatwa ktoś te předavarni. A obsieža, Samir Pašalić, jo se přiwucył tym ukrajnym turistam a tomu, až kše mieš gypsy muziku.
3: Balkan music is specific music und Balkan gypsy music und Balkan ethno und folk music is good music. Und Leute aus ganze Welt kommen bei uns und kaufen solche CDs.
0: Jo, a jeden z tych jo Giovanni, kennst jo sam Musika. Won gra jo country muziku, ale tronošnja ma bosniska traditionalna muzika nic zgromadnego z amerikańskimi rytmami, jo se Giovanni kupił nie nošu CD-ku wird Mostar Sefta Reunion. A von Groni, co se jomu przy bosniskej muzice tak spodoba.
1: It's a rhythm and the melodies are really beautiful and the transportation
4: Rhythmus a melodia ste napšaudu wielgen redni. Muzika transportiru jo vesebne zacuša vrt gluki a tužice. Tošta muzika jo mišajnca z teju zacušovu. Jo napšaudu mecna.
0: Jadnučka muzikova předavarnja ve starom mišče Sarajeva jo pomjenjona po tradicionalnej bosnijskej muzice Seftalinga. Gwona tema tych Seftalingu jo lubosć mjaze muskimi a žinskimi, ale nic jana to. Seftalingi opisuju tege lubosć k domuni, k tym usokim goram a tym živim rekam. A taka lubosć k domuni jo tege dvojnikovu Amir a Samir Pašalić sledk do Sarajeva wabiva. Woni ste bywi živi 14 let we Düsseldorfje. A przed dwiema letoma ste se vrožiwe to Sarajeva. Sam je goni, aż nie o to oplutował.

0: Wynadoko kupki serbska namša pije da žince Elias Bisse cwonk žilojskeje wesadneje rade.
1: Dobry dzień, lubi przysłuchający. Tekst za tu nabożninu stoi w liście na Hebrajo w 13 stawie, wiersz 1 do 3. Dasi ta braćojska lubość wstanio. Rad gospodowasz, nie zabywajszo. Przeto przez to su nekotar niewierzecy janżelow gospodowali. Spominajszo tych uwiezanych, ako sobu uwiezane, a tych, kęż tużyce szerpie, ako te, kęż wyhyści sami wyżywoszy z czo. Braćojska lubość. Co to groni? Za mnie my starszy brać jo stałny przewyżuwa w żywienu. Na niego mogu se spuszczasz. Samo, każ wen fizyski nie jo przecej blisko, mam zasiść, aż by mogo jego kontaktirować, każ mam problemy, a aż wen se stara we mnie. To znasz pokażo jego braćojsku lubość ku mnie. Teke, każ nie maju szykne luże bracza, abo każ nie jom ja ze szyknymi braćami harmonia, jo znasz możno se taki zwisk miaze lużoma przedstajisz. Aż braćojska lubość westanio, to znasz nie goni ju jano we drugich wecakasz, ale ju teke drugim opokazasz. Drugi a trzeci wiersz, obej znasz pokażote na wieste aspekty braćojskiej lubości. Drugi wiersz napomina gospodliwość, a trzeci sobucusze z drugimi. Przez sobucusze możemy pokazać, aż drugie luże, a to, coż se im stanio, nie są nam szojatno. Ale jak chcesz to jo w powieściach słyszasz we usmieszowaniu, nużeniu, znicyniu? Każ niecu jomy z lużimi, któreż pod wojną szerpie, su nam pen wojnskie niestatki szojatno? Ale jak by dejali to użarżowaś, przece dopolnie obtużony byś, każ takie nieco słyszymy? Przez moje dzy, ho, zawieszczy wojna na drugim boku świata se nie zakończujo. Możemy zelszym nieco cynisz przesiło namocy, któreż se stanio tak daleko przec? Szeszko gronisz. Ale co mężo kuszta wysoba opytasz, to jo sam przyjaznie byś, z drugimi żelisz, znasz drugim dowierisz. Kuszt mężo opytasz, dyskutirowasz, miesto tego, aż se waży. Kuszt mężo opytasz, mnie nie przosysz, miesto tego, aż se na drugich se żerjo. Każ my ho na mer mia ze sobu gledamy, znasz to nie zakończujo wojnu 1000 kilometri daleko przec, ale może my wycakasz we drugich luzi, swoim winikam dowierisz, a wet położołasz bronie, każ se raska nie wierimy, na przykład susedoju gumnikarskie nożyce upożycysz, drugim dowierisz. Jo znasz teka aspekt braćojskiej lubości. Drugi wiersz na to pokażo przez napominanie, gospodliwie byś. Gdyby cudzy luż zaklapał do waszych żuri, by wydali jego brzezy przemyślenia pla was przenocować? Albo by wysy myślili na takie nieco jako enkeltryk. Ale jak by dejał jan janżel w naszym domie statkować, każ nie puszczijomy do domu. A samo, każ nechnić o drugim szkodę naporał. Znasz nie by my dejali żuria przed nim zacynisz. Teke, każ takiego luża nie dajosz net przy tebie przenocować. Każ jego na niemieniej przyjaznie pestrowiosz, jomu dajosz możność, by świeto hyści żiel towaryszności, pen znasz ten luż wizi, aż może teke przyjaznie z drugimi gromadu żywy byś. Każ drugim nie dajomy możność, se ku dobremu zmienisz, jak by weni mogali to pen opytasz. Petakem, drugim wydawasz, groni, drugim dowierisz, aż weni mogu se polepszysz. Znasz nie su szykne jano janżele, ale gaż my se koncentrujemy na pozitivne statki druhych, a wydawamy te negatywne, jo znasz teke za nas laszczejsze, nieco dobrego cynisz. A teke, kaž njame žome šo zwego na sveše naraz se uporaš taš, na nim jeni mežome opetaš, svet pičku pelepšovaš. Žicim vam, až Bog vam při tom pomaga. A mešo hišći rednu nježelu.

Skońcnje jo finale swietowego mejstarstwa we balokopanju. Žinca noce bužo jasne lec, bužo Španska, Wielika, Dobyšarka abo Argentiniska. A pon, jo, pon jo końc za ten raz. Ten raz jo wesem a styržasća mustwo było pedla, wieci ako we perešnich dobach poveli FIFA prezidenta Gianni Infantino, te se išći połuše šlic po obžilniku, přiduce raz te samo styri a šest, žaset mustwo sobuk raš. Jogo argument jo niceno Europie a pet po Novej Americe dejali se pracovaše v ten pokal, šuži nas vieše se pelipšujo to balakopanje a vesemnje Afrika a azijske kraje by mieli na taki part większą szansę sobą cenić. Z naszej muzyku tygodnia, pak nie to zase przywyskamy tym naszym serskim koparjam, a to ceni ho. Hajko Walter!

0: Čerwjena karta.
1: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.